0: me wie biribiara wɔ m hɔ.
1: Halleluya. Hwɛ somafoɔ no
2: ɛdɛ
1: wɔse wɔ mɔ mo nsɛm a na ɔ moka no na wɔ mo no ammɔ wɔ mo tirim sɛ wɔ mokɔ pɛ sika ɛde ade agyapadeɛ ne awonyadeɛ because paul ka asɛm bi sɛ ɛnoɔma a na ɔbu no mfasoɔ no kristo
2: nti
1: ɛfiri sɛ fansasyɛ yɛbɛtoa so wokɔ 1 timoty chapter 6 vs 5 a kae hɔ mam na tie toa wɔde ne so mam wɔ se sɛ
0: ɔse na yɛbɔ yɛtirim sɛ
1: na yɛbɔ yɛtirim

0: ti asɛm wɔ yie paa ɛti obiara wasɛdeɛ a ɛsɛ sɛ ɔyɛdeɛ
1: wɔyɛ mpanimfo asɛdeɛ
0: ɛti wokɔ 1 timothy 3 1 to 7 no a ɛdi kan abiani
1: timothy
0: womaɛfata
1: kristo nokwasɛm
0: nienokwasɛm nie
1: sɛ mepɛ sɔfo dwuma a
0: sɛ obi pɛ sɔfo dwuma a
1: wapɛ adwuma pa adwuma pa
0: dwum sɛ wobɛhye
1: sɔfodie
0: ɛnkɛ wurade ɛti fi asɛm no
1: ɛsu a ɛfata kristofoɔ asɔfoɔ
0: but wofa asɛm ne a sɛ obi pɛ sɔfo dwuma
1: a na ɔpɛ adwuma pa
0: tianeyɛ pa wo ɛnyɛ sɔfoɔ nko a wo wasɛm na ɔka
1: hwɛfoɔ dwuma
0: ceo ɛyɛ hyɛfoɔ ɛwɔ adwuma
1: mu wɔkyemae
0: hyɛkɛ wurade
1: amen
0: wɔkyemae so woso woyɛ hyɛfoɔ womake sure compti
1: wɔ ho ba
0: ɛwɔ hɔ no woma kwane ma obi mfa nyɛ deɛn
1: ɛnkɔpie ɛnyɛ ma nyamesɔ
0: ɛyɛ ma du a
2: ne
0: tu dɔ sɔfɔ nko bibasɛ bibia

0: ma no kwatenten ho asɛm na no pɛyɛ bɛtra sram yi sɔl so ɛbɛduru hɔ wonim deɛ bible no bɛka kyerɛ because wokɔ ɛsra 13-14 a ɔka sɛm bi
1: Exodus chapter 14 verse 13-14 ɔsɛ na mose ka kyerɛ
0: sɛ mose a ɔman no sɛ
1: nsuro monyina
0: pintinpinti
1: mohwɛ awde
0: nkwagyeamesrfɔmesrfɔnebialadabiwrade sɛ ohu ntɔkɔ awurade nko bi ma sɛ wotam fam ɔha wagyegye ɛfiawoban
2: amen
0: sɛ ɛnye kɔ no ɔnya deɛ nko nti awurade ka sɛ mesrefoɔ wo wɔ mo nei a wɔmoyɛ atamfo a wɔmonsɔre tia israelfoɔ yi
2: wɔmonyɛ
0: komm na awurade no bɛkɔaɛ deɛn
2: amam
0: enti ɛsɛ obia ogyae obi a wɔta no ne obi a wɔgye ne obi a ɔha no ogya hyɛɛ nnipa no ma onyankopɔn
2: nokasɛm
0: wopere ho na sɛ woyɛ bi tua ne ka
2: wokɔfa se kan a
0: woatoa no wopɔ ne ɔdu
2: hyɛ nnipadeɛ
0: ɛdeɛ na sɛ bim ebi a ebi a wokɔ ayie bi abaeɛ ɔmagyae ama
2: ɔnuɔbi
0: atɔ ayɛdeɛn agu so ɛhyɛ ka awurade
2: amen
0: ɛna wo so da foforo bi nso hataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ yɛdeɛn
2: agu so
0: saa ketua wo yi ɛnya ketua
2: biara
0: na mmom sɛ nsuo tɔ gu so wodeɛ so na nnipa no de ne fam to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a ɛyɛ aketua kɛseɛ paa na wode ama no bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
2: kommohwɛ
0: awurade
2: nkwagyemesrefoɔ
0: mhsɛ wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ komm
2: awurade
0: because Exodus chapter 23 verse 4-5 no bible no kra sɛm
1: Exodus chapter 23
0: verse 4-5 ɔka sɛ
1: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
0: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
1: anaasɛ nafurumufomkwafanebrɛno
0: fanebrɛno
1: sɛ wohunu deɛ ɔkyiri wo
0: sɛ wohu deɛ ɔkyiri wo
1: afunumufunumu sɛhyɛade sɛ
0: ɔsɛade sɛ
1: yɛ na woammɔ no
0: sɛ yɛ na woammɔ no
1: sana na wo ne nsare no
0: saa nnipa no na ntwie no na yɛmmoa no fa ne yɛdeɛ

0: ɛbɛ nipa yi abɛda ɛna afa no na wabɔ mɔdena na waduru ne kyɛɛ na wɔtumi akye sekan deɛ twa
1: natadeɛɛbuo
0: mu nso na mowɔ yɛnyɛ no ane sɛ buo no a ɛwoɔ wɔ botan nom no wofa deɛ wontimi
2: na
0: wode bɔ ne tiri so na wopekyɛ ne ti
1: condemnsɛm
0: no yee paa wo wopɛ buo bi na ka wode bɔ nipa ne tirim na wopɛkyɛ no nanso david hunu sɛ ɛnsɛ sɛ wode akatua deɛ ɛhyɛ wo
1: nsɛmna
0: bible sɛ david tyiaa atadeɛ no mpo no na koma ɛbɔɔ no
1: pɛlipɛlisɛ
0: wɔkyɛ saul atadeɛ
1: no ɛna
0: ɔka kyerɛ nipa no sɛ
1: awurade ma ne mpare me
0: sɛwurade
2: amen
1: na mɛte me sɛ maka
0: deɛawurade
1: asra
0: noawurade ayɛdeade
1: asra no
0: sɛ wote kuro bi mu paa ne yɛse yɛnkɔ leba wankɔ ne yɛkɔfa
2: polisena
0: polisifoɔ san nsanka awurade
2: amen
0: kirikirikirikirikirikirikirikirikiri na amena bi da wo na wonim kuro nom ne wahuri na polisi ne ne nso wosi wɔhuri amena nom twa wo